Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

mesti

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Może...
1: MITP bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji MITP bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

mówić o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura bez pozwolenia.

Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Yeah.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyrodreś wasz mentalny karcer. Po jednej komórce

zabrać, urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gap.

dwóch każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce. Ruch powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Dziękujemy.
1: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski. Under attack.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury. Have you ever been to London?

0: motherfucker off.
1: Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

now, baby. Let's play. Let's play now.

0: Więcej. Radio Cenzura.
1: Dzień dobry wszystkim. Witam słuchaczy w Radio Cenzura. Z tej strony Kamil. Rozpoczynamy nowy program, czy też nową audycję, w której będę starał się przedstawić to, jak zmieniło moje życie, czy jak wpłynął na mnie set, a właściwie jego przekazy, jego książki. Audycja będzie się nazywała Po drodze z setem, bo wiele rzeczy po prostu z setem robię i postaram się zapraszać do tej audycji gości, z którymi można właśnie na ten temat porozmawiać. Często, mam nadzieję, będą mieli inne zdanie, tak żebyśmy mogli polemizować. Na początku będę też chciał pokazać, jak to wygląda, czy też kontynuować nasze wcześniejsze rozmowy z Mirkiem na temat portali randkowych i czy tutaj widzimy jakieś zbieżności z tym, co mówi Seth, a z tym, w jakim kierunku idzie ludzkość. I myślę, że dzisiejsza audycja będzie bardziej w tym kierunku. Więc witam serdecznie, Mirku, i zapraszam wszystkich do słuchania.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj ja jestem gościem. Dziękuję, Kamilu, za zaproszenie.
1: Tak, no więc może troszeczkę tła dam, albo o czym chciałbym dzisiaj rozmawiać. Seth dał takie wyobrażenie tego, czym jest nasz gatunek. W paru ze swoich książek, on to się w pewnych elementach przewija. I teraz posłuchaj, Mirku, i potem mi powiesz, co o tym myślisz, bo i ciekaw jestem słuchaczy, czy dla nich to będzie szokujące, dziwne, czy normalne. No więc Seth powiedział coś takiego, że już niedługo, powiedzmy za 200 lat, prawie każdy będzie się rodził z pamięcią swoich poprzednich wcieleń, tych innych osobowości, którymi był na tej ziemi. I ponieważ my mamy taką naturalną tendencję, mówię, jako gatunek do trzymania się razem, tak wybieramy sobie grupę i potem w tej grupie dosyć długo żyjemy, to nie jest absolutnie takie prawo, nie ma takiego obowiązku, ale lubimy w ramach rodziny ze sobą funkcjonować. I to również przekłada się na te międzywcieleniowe rzeczy. No więc rodzimy się w takiej rodzinie, powiedzmy, za 200 lat, pamiętamy swoje wcielenia i pamiętamy, że nasza obecna mama wcześniej była ojcem, wujkiem, babcią, koleżanką i tak dalej. Pamiętamy ją po prostu z różnych tych ról i sami też byliśmy w najróżniejszych rolach i ojca, i matki, i cioci. No i trzeba się w tym jakoś znaleźć, tak? I on mówi, że to jest dla naszego gatunku niezwykle naturalne. Czyli my jesteśmy przygotowani do tego typu konfiguracji, więc z jego perspektywy to jak my w tej chwili ograniczyliśmy sobie, jak powinna wyglądać relacja i kto z kim co robi, czyli na przykład jest hierarchia rodzinna, tak? To jest tata i on ma taką rolę, a potem jest babcia, a potem dziecko, to zaczyna wyglądać śmiesznie w momencie, kiedy ten obecny tata jeszcze niedawno był rozbrykanym bobasem i psuł wszystko w tej rodzinie i był najgorszym rozrabiaką. Tak? Jeszcze 100 lat wcześniej, tak? W tym poprzednim wcieleniu. Do czego zmierzam? Chcę pokazać perspektywę Setha i to, co dla nas jest normalne, faktycznie jest olbrzymim ograniczeniem. My dziś sobie nałożyliśmy jakieś niesamowite bariery na to, co my możemy robić i co byłoby dla nas fajne. A potem to naturalnie zostanie rozpuszczone i może potem porozmawiamy na temat tego, jak to rozpuścić. Więc pierwsze pytanie, co myślisz na ten temat?
2: No wiesz co, w jednym zdaniu zawarłeś kilka kwestii według mnie. Przede wszystkim taką kwestię społeczno-świadomościową jako ludzkości, czy istnieje reinkarnacja. bo tutaj już na samym tym poziomie są bardzo zdania podzielone. Są kultury, w których to jest absolutnie naturalne. My akurat żyjąc w kulturze tej europejskiej, chrześcijańskiej, mówimy nie ma, tylko tam jednostki są, płaskoziemcy, którzy wierzą w reinkarnację i tak dalej. Nie chcę teraz rozmawiać, czy ona istnieje, czy nie istnieje. Ja z uporem i z przymrużeniem oka powtarzam sobie słowa często, które usłyszałem dawno temu, jak wypowiedział się na temat reinkarnacji Silva, José Silva. On powiedział: absolutnie, absolutnie nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. Nie wierzę w reinkarnację i nikt mnie nie przekona. Ale w zeszłym wcieleniu też nie wierzyłem. I to był komentarz i ja to uwielbiam. Też tak mówię, ja nie wierzę w reinkarnację, ale w zeszłym wcieleniu też nie wierzyłem. Kamil, i to jest ten fundament, tak? Jeżeli, tu należałoby przyjąć tezę, jeżeli reinkarnacja istnieje, zakładamy jako fundament, to, bo jeżeli nie istnieje, to nie ma o czym rozmawiać. Ale jeżeli istnieje, no to w tym momencie dlaczego za jakieś 200 lat? Mam wrażenie, że tu chodzi o pewien poziom świadomości jednostki, która przekłada się na poziom świadomości społeczności, że my będziemy w stanie zaakceptować fakt, że nie byliśmy tylko w tym życiu. Dzisiaj ta pamięć, która nam jest odebrana, ja bym powiedział tak, obserwując ze swoich badań, całe szczęście. Ile osób targnęłoby się być może na życie wręcz, gdyby nagle się dowiedziało, że byli jakimiś oprawcami, że robili rzeczy niecne według obecnego swojego stanu, postrzegania moralności i tak dalej, to by musiało doprowadzić do czego? Absolutnie do stanów depresyjnych i nie wiadomo, czy nie dalej. Natomiast zmienia nam się pewien sposób postrzegania na plus, tu muszę powiedzieć, czyli zwiększa się poziom akceptacji. Jest to wymuszane społecznie, wymuszane świadomościowo, rozwojem też świadomości. Ta ludzkość, nazwijmy to budzi się do tego, że zaczynamy bardziej albo mniej, ale oswajać się z tym, że być może nie jesteśmy sami we wszechświecie, że być może jednak, nie wierzę w reinkarnację, ale być może ona jednak była, a być może ta moja dzisiaj partnerka to była kiedyś moim partnerem, albo ja byłem jej ojcem, albo ona matką, albo coś tam jeszcze, ale zobacz, te założenia pozwalają umysłowi powiedzieć, no dobrze, co było, to było, to jest moje doświadczenie, a więc wyjść z tej jednej z największych ograniczeń, które sobie stawiamy, braku akceptacji na odmienność drugiej osoby. I my to spotykamy się na co dzień, w sposób taki naturalny. To nie chodzi o to, czy ja wiem, że powinienem akceptować. Chodzi o to, czy ja mam to w sobie, czy ja tym jestem, tak? Czyli pozwolić innym tkwić w ich ograniczeniach, jeśli oni sami tego pragną, ale jednocześnie pilnować siebie, co mi robi, jeżeli ktoś robi inaczej niż ja. Jeżeli ktoś postępuje inaczej niż ja bym chciał. I wiesz co, w pracy swojej ja się spotykam z tym nagminnie i myślę, że wielu terapeutów, jeżeli nie znamienita większość, osoby, które przychodzą z jakimś kłopotem, tak naprawdę fundamentalnym pytaniem czy fundamentalną prośbą takiej osoby jest, uwaga, ubieram to w słowa, to brzmi w różny sposób, przedstawiane jest za pomocą różnych historii. Powiedz mi, albo daj mi coś, co ja mam zrobić, żeby świat robił tak, jak ja chcę. Tak? O to się rozbijamy i myślę, że to jest największa nasza pułapka. Więc tak, uważam, że jeżeli by doszło do tego, że ludzkość wejdzie świadomościowo na ten poziom, że mogliśmy robić różne rzeczy, z czego dzisiaj z perspektywy nie jesteśmy dumni, ale to było część naszego doświadczenia i dzisiaj jestem tym, kim jestem, dlatego że doświadczałem tego, co doświadczałem, wyciągam z tego mądrość, to zobacz, do czego to doprowadza. Doprowadza do świadomego wyboru. Tamtym już nie chcę być, chcę być tym. Dzisiaj tak. Jesteśmy pozbawieni tego wyboru, tak? Jesteś tym, kim jesteś i w ramach tego krótkiego czasu możesz wybierać, ale mamy zbyt mało doświadczeń.
1: Tak, więc właśnie, poruszyłeś temat tego, dlaczego to tak późno i Seth też to właściwie tak samo tłumaczy, to znaczy on mówi, tak jak jesteśmy jednostkami i dokonujemy pewnych wyborów i wtedy uruchamiają się w nas nowe procesy, bo możemy to zrobić. Możemy na przykład jedną decyzją zmienić sobie osobowość, tak? Czyli przekonania. Wczoraj byłem introwertykiem, dzisiaj jestem ekstrowertykiem i to jest, to nic dziwnego, po prostu mogę to zrobić. to tak samo odbywa się to na poziomie gatunku, czyli to nie jedna, nie pięć, ale większość ludzi musi być już na pewnym poziomie zrozumienia i wtedy włączają się nowe elementy gatunkowe. Czyli teraz jeden na 10 milionów rodzi się z jakąś tam pamięcią poprzednich wcieleń, ale jak większość ludzi się otworzy na to, nie że uwierzy, tylko otworzy się na taką możliwość, to natura to zrealizuje i wtedy już wszyscy będą się rodzili z tą pamięcią, bo to nie będzie blokowane. Więc ten mechanizm, dlatego on nie jest szybki, bo to wymaga...
2: Ewolucja. To jest drogą ewolucji, musi pójść drogą ewolucji.
1: Mówi przy okazji jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Nasz gatunek, jak był projektowany, to w naszym genomie są olbrzymie możliwości i nasze ciała, to co my nazywamy atawizmami, tak? Czyli są pewne elementy struktury w mózgu, w ciele fizycznym, które są niewykorzystane. On tłumaczy, nie, one nie są niewykorzystane, one są na razie uśpione, bo jeszcze nie umiecie ich uruchomić. To nie jest coś, co jest z przeszłości. Bardzo często są to elementy fizyczne, które rozrosną się, rozbudują i zaczną funkcjonować w momencie, jak wasza świadomość będzie na to gotowa, ale ten gatunek ma te możliwości. On nie jest zamknięty, on ma bardzo duże możliwości właśnie rozwoju jako cywilizacja, jako gatunek. I on mówi wprost, że jeżeli naukowcy by to solidnie przebadali, to odkryliby, przepraszam, przynajmniej część tych struktur i rozpoznali, że to może mieć takie funkcje, no ale po prostu świadomość tego nie uruchamia. Jakby to rozpoznali? Ano są pojedyncze przypadki, które już uruchamiają, tak? Bo od czasu do czasu przychodzi na Ziemię ktoś typu Tesla albo inna taka osoba jakby nie z naszych czasów i ona to umie robić, więc jej organizm jest inny. Tam już te elementy są uruchamiane, ale nie gatunkowo. Więc tak. Jeszcze bo fajną rzecz powiedziałeś, że inkarnacji nie ma i nie wierzyłem i w poprzednim też nie wierzyłem. Tutaj, a to jest chyba temat na osobny odcinek, natomiast Seth wyraźnie mówi, że jest tylko teraz. Czyli tak jak jest to w systemach ezoterycznych, jest mówione, że istnieje tylko ten jedna chwila czasu, to Seth to potwierdza. Krótko mówiąc, wszystkie te wcielenia odbywają się naraz. Jakkolwiek jest to trudne nam do pojęcia, to z jego perspektywy tak to się odbywa. Więc, ale pomijmy na razie te wcielenia, bo
2: wiesz, to, jeżeli Kamil mogę wejść, to tutaj od razu zrobię wrzutkę. To nie jest takie niezrozumiałe dla osób, które troszeczkę interesują się od strony naukowej fizyką kwantową. Ponieważ my mamy te doświadczenia właśnie dotyczące, już to jest zbadane, matematycznie pokazane, tak? To nie jest wiedza niedostępna. Natomiast co innego jest wiedza pochodząca z umysłu, mam w głowie, a co innego przełożenia jej na zastosowanie praktyczne, czyli korzystanie z tych umiejętności, tak? Świadomość tych umiejętności i no właśnie, ale nie mamy jeszcze tej świadomości.
1: Tak, my to blokujemy, nie mamy tej świadomości. Więc,
2: przepraszam, przychodzi mi taki prozaiczny przykład, jak małe dziecko, które jest w domu, w którym jest pełno jedzenia, lodówki, wszystko i ono chodzi i jest głodne. Bo nie ma świadomości tego, że sobie może wziąć, zrobić i tak dalej. Nie umie, nie nauczyło się. Jeszcze nie ten czas biologiczny, żeby ono nabrało tego działania. Tak? Jesteśmy na tym, metaforycznie, na podobnym poziomie świadomości.
1: Dokładnie tak, ale wracając do tematu tych relacji, czyli nasza psychika jest przygotowana na niesamowitą różnorodność łączenia się z innymi osobami. Czyli tak jak my mamy to w tej chwili ustalone w rodzinie, jakąś hierarchię i to uznaliśmy za porządek ostateczny i jedyny słuszny, to mamy przykłady z innych kultur, że niekoniecznie tak musi być i też funkcjonuje, ale już nawet na to się odcinamy. Mimo, że możemy tam pojechać i to zobaczyć, to jeszcze do tego jest ta możliwość u nas, że my możemy mieć bardzo skomplikowane relacje, bardzo bliskie w ramach rodziny, czy też znajomych, które w tej chwili dla nas są nie do wyobrażenia, no bo może powiem to wprost, jeżeli w innym wcieleniu to był mój tata, a teraz to jest moja żona i ja pamiętam go jako tatę, to u nas następuje już kompletny zgrzyt, nawet w mojej głowie, jak ja to mówię w tej chwili, to coś jest bardzo nie tak, nie? No, ale co w sytuacji, kiedy ja poznaję kobietę, jest śliczna, tak, zakochuję się w niej i tylko pamiętam, że to był mój tata tam kiedyś, tak, 1000 lat temu. To trzeba sobie z tym poradzić.
2: Ja myślę, że kłopotem tu może być tłumaczenie takiego zjawiska przez pryzmat właśnie naszego postrzegania.
1: Dokładnie.
2: No bo teraz, jeżeli popatrzysz na to zjawisko, że jest to jakaś energia, która przybiera różne formy, ale to trzeba naprawdę, to jest głęboka abstrakcja, tak? To wtedy naprawdę to postrzeganie jest zupełnie inne. Obcujesz z tą energią w tej formie. Ale ta energia w tej formie obcuje z inną energią, czyli z tobą w tej formie. Jedno drugiego nie musi wykluczać, ani też od razu wprowadzać, bo zobacz, co się w naszych głowach dzieje, przynajmniej w mojej, ale to jest niemoralność, tak? Ale to jest, nie, no dobrze, nie, no tak, nie, no fuj, no tak nie można, nie? Dlatego, że patrzymy przez pryzmat właśnie połączenia energii z osobą, z jednostką, to jest ta jednostka, to jest całość. A tymczasem to jest tylko fragment całości, tak?
1: Tak, i te doświadczenie nasze to jest dokładnie tak, jakby dać nam talerz różnych rzeczy do zjedzenia. Ja mogę wybrać sobie najpierw zjeść jedną rzecz, potem drugą, potem trzecią. Mam je dostępne wszystkie. Mhm. No ale mogę wziąć blender, to zmiksować.
2: Dokładnie.
1: No i nasz umysł robi coś takiego, on to blenduje, ale niesmaczne. No niesmaczne, no bo żeś papkę zrobił, która właściwie ani dobra, ani złe, to jest takie paskudztwo. I właśnie, czyli my się musimy nauczyć wewnętrznie separacji pewnych doświadczeń i nie mieszania różnych rzeczy.
2: Mhm.
1: Nie? Dokładnie. Nawet w ramach tego jednego życia. Bo jak będziemy to robili, no to tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku w twojej audycji, taka pani usłyszała, że może dostać brzydkie zdjęcie i ona już to zmieszała ze wszystkimi facetami i ona już żadnego nie dotknie, bo jeszcze brzydkie zdjęcie dostanie. No ale to tak nie funkcjonuje w praktyce. Tak? Czyli ja mam możliwość oddzielenia tego, co nie lubię, od tego, co lubię. Oczywiście gdzieś to zawsze na horyzoncie jest albo może mnie jakoś dotknąć, ale i tutaj zaczyna się cała ta praktyczna zabawa z informacjami, które Seth i nie tylko Seth przekazuje, bo jeszcze raz powtórzę, to co on mówi, to on tylko mówi bardziej naszym językiem, to co jest od tysięcy lat przekazywane. Nasz umysł, czy też nasza wola jest w stanie decydować w bardzo dużej skali o tym, co doświadczamy. Więc my nie jesteśmy skazani na to, co do nas przyjdzie, tylko możemy tym zarządzać w jakiś tam sposób i on ten sposób stara się przekazać. Tak samo tutaj, jeżeli my chcemy żyć w społeczeństwie albo chcemy mieć partnera, partnerów, to musimy nauczyć się zarządzać tym doświadczeniem i przyciągnąć odpowiednio to doświadczenie. No, czyli ta audycja też będzie między innymi o tym, jak w praktyce próbować przyciągać to, bo od razu mówię, to nie jest takie proste w sensie wykonania. To jest tak, jak się patrzy na przykład na ciężarowca. Podchodzi do sztangi, bierze 200 kilo, szarpie, podnosi, proste, nie? Ale jak ty podejdziesz, to cholera nawet nie drgnie, no.
2: Tak.
1: Tak? Potrzeba jest te mięśnie wyćwiczyć i szkielet, żeby faktycznie tą sztangę podnieść. Więc od strony teoretycznej to jest niezwykle proste. Tutaj właściwie jakby nie ma o czym mówić, ale od tej strony praktycznej, jak krok po kroku te mięśnie ćwiczyć, no to już jest rzecz osobista i to moim zdaniem jest warte opisywania. Więc jesteśmy przy tych relacjach i ja przeczytam jeszcze raz kolejny punkt, gdzie to my gdzieś się zakleszczyliśmy. Tak? I pomijamy to nasze człowieczeństwo, chyba to tak nazywam. Bo my jesteśmy ludźmi, mamy człowieczeństwo, które jest mocno rozbudowane, a upieramy się pomału robić ze siebie zwierzątka, które reagują zamiast decydować. Więc pani podkreśla, że te portale randkowe, one wzmacniają negatywne przekonania. No i od razu przeszliśmy do bardzo poważnego tematu, czyli przekonania. Na przykład, jakie te przekonania społeczne, które są powszechne i bardzo szkodliwe, są? To są tak zwane przekonania ograniczające. Nikogo nie znajdę, bo jestem za niski. Muszę mieć więcej pieniędzy. Ludzie chcą tylko seksu. Wszyscy kłamią. Łatwo mnie wymienić. To jest, pani dała przykład kilku przekonań i każde z nich jest przekonaniem, które będzie nas spychało w dół. I możemy to rozebrać teraz na części pierwsze. Nie? Przekonanie. Nikogo nie znajdę, bo jestem za niski. Nie? Jeżeli masz coś takiego w głowie, no to co się wtedy wydarzy, twoim zdaniem?
2: No, wiesz, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś wcześniej, no to kreuje swoją rzeczywistość, ale schodząc, zostawiając to, a schodząc na poziom taki naturalnego życia, no to jest bardzo prosto. Uderzamy tutaj w poczucie własnej wartości. To poczucie własnej wartości, jeżeli maleje, no to teraz czy zwróci ktoś uwagę na kogoś, kto się cały czas chowa, ucieka i unika? Bo ma lęk. Myślę, że tutaj na ten temat dużo mają do powiedzenia kobiety, ponieważ im zawsze coś nie pasuje w sobie. Tak? Jest takie ładne powiedzenie, przysłowia są mądrością narodu. Trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Nie doceniamy. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Nie doceniamy, nie umiemy dostrzec wartości, zwracamy uwagę na to, co jest niedobre, niezłe, niewystarczające. Skąd to się bierze? Ja prowadziłem na to w Emitypach bez tajemnic, prowadziłem raz audycję, w której właśnie mówiłem, że ja to przedstawiłem tak metaforycznie w ten sposób. Jest Mirek. Ten wewnętrzny Mirek, który jest sobą, rodzi się, doświadcza. I ten Mirek w czasie życia tworzy sobie wyobrażenie Mirosława. Jak ten Mirosław będzie, to on będzie taki, taki, taki, taki, bo ludzie lubią to, bo to, bo to, bo to przyniesie korzyści. I później w ciągu życia ten Mirek próbuje dorównać temu Mirosławowi. Jak nie dorównuje, to się ładuje, że zapominając o tym, żeby kształtować siebie, tego Mirka, jaki w rzeczywistości jest. No bo jeżeli taki Mozart by uparł się, że chciałby być Michałem Aniołem i rzeźbić, to nigdy w życiu by nie stworzył takiej muzyki, jaką stworzył. Prawda? Jeżeli taki Beethoven uparł się, żeby grać tak jak Mozart, czy Chopin uparłby się, żeby grać tak jak Mozart, to nigdy by nie stworzył tego, co stworzył. I my wpadamy w pułapkę chęci bycia kimś bez rozpoznania siebie. To jest takie moje zdanie, Kamilu. I doświadczenie.
1: Tak. I znowu się zgadza to z przekazami Seta. On mówi, że kluczem jest odnalezienie swojej indywidualności.
2: Bo absolutnie dwoma rękoma się pod tym podpisuje.
1: I mówi, dopiero wtedy taki człowiek może zacząć się cieszyć i rozwijać. 99, tam wymyślam teraz, tak, procent cech są to cechy, które ma każdy, tak? Dwie rączki, dwie nóżki, umie mówić, tak? Bo tak. To jest gatunkowe. Ale jest ten fragment, który tworzy ciebie jednostką
2: indywidualną.
1: I na tym trzeba się skupić. Pamiętać o tych cechach gatunkowych, tak? Czyli jeść to, co powinniśmy jeść, a nie na przykład owiec, tak jak koń, no bo tak? Surowy. Natomiast musimy mocny nacisk położyć na tą indywidualność i eksplorowanie tej indywidualności. Ja jeszcze tutaj powiem właśnie, no, gdyby za naukami Seta, co może się wydarzyć, jak sobie pomyślę, nikogo nie znajdę, bo jestem za niski. Oczywiście potwierdza to, że jeżeli myślisz o sobie, że jesteś niski, to nie znaczy, że będziesz się kurczył, tak? Czyli twoja miara fizyczna w centymetrach będzie mniej więcej taka sama, chociaż też można w ten sposób ten wzrost sobie zmniejszyć albo lekko zwiększyć. Ale postrzeganie ciebie z zewnątrz będzie już dokładnie takie, czyli ktoś może mieć 1,80 m, a będzie wyglądał na 1,70 m, tak będzie odbierany.
2: Tak.
1: I to już się odbywa na poziomie właśnie tym, nazwijmy to podświadomym, i to przekonanie spowoduje, że zostaniesz odtrącony, bo dla większości partnerek będziesz wydawał się niski, za niski. Więcej, będziesz trafiał na partnerki, bo skoro ty masz przekonanie, że jesteś za niski, więc przyciągniesz tylko panie, które chcą wyższego.
2: Tak. Tak. Wiesz co, powiem ci, że tak, ja się z tym zgadzam. Ja to nazwę, że twoje myśli mają bezpośredni wpływ na wibrację twojego ciała, na stan twojego ciała. I w ogóle nie mówię tu o ezoteryce, mówię tu o fizycznych wibracjach. Składamy się z wody w 70%. Ta woda w nas drży w zależności od naszego nastawienia. Więc powiedzmy, że jest to jakaś taka wibracyjna sygnatura, którą tworzymy, i tą sygnaturę wibracyjną każdy z nas wysyła jak wizytówkę. Ja wyglądam tak, widzę się tak, ale mam tą sygnaturę energetyczną, którą wysyłam, i ktoś inny ją odbiera, czytuje. To nawiązuje teraz do tych portali randkowych, o których żeśmy rozmawiali w audycji Emitypy bez tajemnic, tak? Że właśnie w tych portalach brakuje tej sygnatury energetycznej. I dlatego się gubimy. Gubimy tak. się. My sobie ją przyklejamy, wymyślamy ją i ją przyklejamy do wizerunku, a potem jest rozczarowanie, bo to się nie zgadza. I słuchajcie, jeżeli ktoś myśli, a tam pierdzielenie, to mam nadzieję, że większość ludzi ma doświadczenie, że słucha jakiegoś na przykład utworu albo słucha jakiegoś autora, słyszy głos z człowieka, a później po czasie jakimś spotyka tego człowieka na żywo albo widzi jego zdjęcie i jakby jest rozerwanie, nie może mózg tego połączyć, głos znajomy, a zdjęcie jakby nie pasuje do głosu, coś tutaj jest obcego, później to się przyzwyczaja, tak? Ale nie ma tego połączenia, bo jest to powstanie w oderwaniu. Dokładnie tak samo się dzieje, patrzymy na wizerunek, tworzymy sobie wyobrażenie, a później spotykasz tą osobę w rzeczywistości i nawet jak poczujesz, że to nie ta sygnatura, no i mamy to, co mamy. Dlaczego ludzie się spotykają i szybko rozchodzą? Bo nie ma pełni.
1: Nie ma pełni i oparliśmy to w oparciu o fałszywe dane. No i teraz powiedziałeś, że kobiety w ogóle mają taką predyspozycję do umniejszania sobie czy bycia niezadowolonym z tym, kim jest. Tyle tylko, że kobiety uparcie próbują coś z tym zrobić w moim przekonaniu w sposób tak. negatywny. Czyli jak urodziła się z czarnymi włosami, to koniecznie będzie całe życie farbować na biało. Mhm. I tego, tak, paznokcie krótkie muszą być długie. No, wymyślają różne rzeczy, panie. Co to, jak to się w praktyce potem przekłada? Ano, taki mężczyzna, po pierwsze, dostaje błędne informacje, bo on ma jakiś wewnętrzny typ, ale jest coś, co jest niezwykle ważne. To też Seth mówi. My jesteśmy pewną całością i ta całość jest fraktalna, czyli to i na poziomie wewnętrznych przekonań, emocji, myśli, osobowości jest odzwierciedlone w postaci formy fizycznej. Mhm. To jak my wyglądamy, czy jakie wybraliśmy wcielenie, jaką formę fizyczną, nie jest przypadkowe. To nie jest tak, że o kurde, ale mnie w paskudne opakowanie wwalili, albo jestem za ładna, bo teraz będą wszyscy na mnie patrzeć i się ślinić. To sobie jakoś wybieramy. I teraz jak ja to opakowanie zmieniam w sposób fizyczny, tak, farbą, to wysyłam na zewnątrz błędny sygnał, że to nie, tak naprawdę to nie ja. I to ma poważne konsekwencje, szczególnie dla pań, ponieważ po pierwsze, jeżeli ktoś ją polubi, to ona z automatu wie, że nie polubił jej.
2: To jest właśnie to niebezpieczeństwo. Bardzo fajnie, że zwracasz uwagę, bo tutaj znowu, jeżeli użyjemy tej formuły sygnatury energetycznej, no to łączy się wizerunek, łączy się opakowanie z sygnaturą, tak? Ale to jest przekłamanie, coś tu jest nie halo. Nie wchodzimy głębiej, nie chcę wchodzić głębiej w to, ale właśnie to jest to coś. Nie mam nic przeciwko upiększaniu jako takiego, tak? Podkreślaniu urody. Ale zobacz, osoba, która to zmienia, dlatego że z wyniku, nie dlatego, że chce doświadczyć czegoś innego, ale w wyniku, bo tamto jest niefajne, muszę to zmienić, czyli z poziomu lęku, to automatycznie ten lęk nie znika.
1: No, jest podsycany wręcz.
2: On jest podsycany, bo on jest spychany, podsycany, zgniatany i trzeba cały czas na niego uważać, tak? No. A to się przekłada później na samopoczucie, ale też na swobodę funkcjonowania, a więc na prawdziwość w związku. Tak. I to dotyczy kobiet i mężczyzn, oczywiście,
1: tak,
2: że tak.
1: No bo mężczyźni robią to samo, tak jak sobie zrobi zdjęcie, opierając się o wypożyczonego Ferrari.
2: Tak.
1: No to niestety, no ale to nie jest
2: jak
1: on.
2: Się później, tak, jak się przyznać później kobiecie, że to nie moje Ferrari, tylko wiesz, ja mam długi, tak? I mam na myśli kredyty, nie coś innego. Tak? Bo, i później kobieta, o, mówił, że ma długi, ale nie wiedziałam, że chodzi o pieniądze.
1: No to taki żart, i tak, to, i to jest właśnie śmiesznie, ale potem przestaje być śmiesznie, jak to jest po raz kolejny, jesteśmy odrzuceni albo nie ta właściwa osoba nas wybiera, bo zafałszowujemy swoją rzeczywistość i naprawdę tutaj Seth, jeszcze raz podkreślę, on mówi, żebyśmy skupili się na swojej indywidualności, więc nie koloryzujmy tego za bardzo. Jeżeli chcemy znaleźć partnera odpowiedniego, to właśnie jest kolejne przysłowie. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Tak? Dlaczego my o tym nie pamiętamy? Bo poprzednie rozmowy, bo popularność. To nie chodzi o to, żeby być popularnym, bo przecież ja chcę znaleźć jedną, ma być jedna fajna, z tych milionów. Jedna, dokładnie. Tak? Dwie, pięć, dobra. Ale nie muszę się podobać i nie muszą mnie chcieć wszyscy.
2: No i tu jest ta pułapka, w której chcemy akceptacji wszystkich i w tych wszystkich ta jedna ma być. I to pięknie to wskazałeś, właśnie o to głównie chodzi, że ja nie mam się podobać wszystkim, ja mam być tym, czuć się tym wyjątkowym, to szczególnie kobiety na to zwracają uwagę, że chcą być wyjątkowe. Dla wszystkich czy dla tego jednego? Bo mówią, że dla wszystkich w ogóle czuć się wyjątkowe, ale i tak się sprowadza do tego, żeby czuły się w relacji, w związku tym, tą wyjątkowością, bo tego zaczyna brakować, tak? To jest bardzo, bardzo istotny element i powiem ci, że znowu wróćmy do tego, co wcześniej powiedziałeś, że odkryć swoją indywidualność. Nie mam szansy zrobić odpowiedniej sygnatury energetycznej, jeżeli nie mam rozpoznanego siebie. Tak? Tylko buduję tą sygnaturę na zasadzie nie jestem Mozartem, nie jestem Chopinem, nie jestem Michałem Aniołem, nie jestem Schumacherem, nie jestem Billem Gatesem, nie jestem taki, nie jestem taki. No i pytanie, to kim jesteś, Mirek? No nie wiem.
1: Ja bym tu może rozpoczął taki temat, czyli bycia prawdziwym albo autentycznym, jak to fajnie się mówi w kręgach ezoterycznych. Żeby nie rozwodzić się na tym długo, to ja może powiem, jak ja to widzę, tak, żeby ktoś mógł sobie przemyśleć. No więc osoba autentyczna myśli, czuje i robi to samo.
2: Czyli jest spójna ze sobą. Spójna.
1: Wewnętrznie. To nie jest ktoś, kto robi coś specyficznego. To nie znaczy być autentycznym, jak coś konkretnego robi, na przykład, nie wiem, lubi biegać, więc biega. Nie, ona musi takie myśli mieć, musi czuć się z tym dobrze i robić to, z czym się czuje dobrze. Ona wtedy jest autentyczna. I my lubimy osoby autentyczne. Wbrew pozorom my lubimy osoby autentyczne, bo one są spójne i to nas cieszy. Ja mogę powiedzieć jako mężczyzna coś takiego. Jest taki bardzo głupi program, moim zdaniem, gdzie poznają się, to jest naga randka czy coś takiego. I tam jest odsłaniana jest osoba nago stojąca od dołu, tak? Kurtyna idzie w górę i najpierw widzimy nogi, potem tułów, a potem dopiero twarz. I ja tu zauważyłem coś bardzo ciekawego od tej strony postrzegania. Jak nie widzisz całości, tylko widzisz na przykład tylko nogi, o wszystkie paskudne. No, jakby zawsze jest coś, co tam nie gra. Dopiero ta całość, jak ona jest harmonijna, to albo się podoba, albo się nie podoba. Wręcz nam się nie podobają rzeczy niespójne, nieharmonijne, jeżeli ten przekaz, czyli jak ktoś tam się ostro pozmieniał, to będzie widać, że tu nie ma harmonii.
2: Wiesz co, Kamil, ale jeżeli mogę, tak, wrzucić tutaj, bo znowu poruszasz bardzo istotny element. Ja sobie zdaję sprawę, przynajmniej z takiego mojego doświadczenia zawodowego, że wielu ludzi to ignoruje na zasadzie takiej, to taka filozofia jest. No nie, kochani, filozofia, bo prosta rzecz. Wyobraź sobie, no jestem mężczyzną, będę się odnosił do kobiet. Wyobraź sobie, że poznaję kobietę i ja mówię, słuchaj, wiesz co, bo ja lubię na przykład jeździć na nartach. Ona mówi, o, fajnie, na nartach, super, bo ona oglądała się filmów, bo była kiedyś raz, było przyjemnie i nie chce mi zrobić przyjemności, a jej się podobam, więc trzeba się zgodzić. No i ja przyjmuję to, ona lubi też na nartach, tak jak ja. No więc jak ja planuję zimę? Mój całe życie pod zimę jest to, że będziemy na nartach. I nagle okazuje się, no ja nie mogę pojechać, a mnie głowa boli, a mnie to robi. W ten sposób ja nie mogę realizować siebie. Mało tego, zabierana jest mi cała radość dzielenia siebie z kimś. I wpadam jako mężczyzna w kompleks pod tytułem to, co ja mam zrobić, żeby ona chciała, przecież lubi, co ja mam jeszcze wymyśleć, może pojedziemy do Austrii na te narty, a może pojedziemy do Włoch na lodowiec. To się przekłada jeden do jednego na życie. Dotyczy to jedzenia, konsumpcji, spędzania wolnego czasu, hobby i tak dalej. Jeżeli my tego nie jesteśmy w stanie u siebie określić, to nie będziemy umieli przedstawić tego drugiej osobie, bo może nas odrzuci. No ale wolisz później tkwić w szambie po uszy nieszczęściu, dlatego że stwierdziłeś, że lubisz coś, co ci w ogóle nie sprawia radości?
1: No, to jest wewnętrzne takie szambo, to szambo wewnętrne, tak, że ja się bardziej muszę zmuszać do czegoś, czego tak naprawdę nie lubię, nie chcę i możliwe, że właśnie tracę okazję spędzania tego czasu normalnie, bo dokonałem kompromisu. Tylko znowu tu jest ta reguła środka. Jeżeli przegnę w drugą stronę, to tej zieleńszej trawy będę szukał w nieskończoność.
2: Tak,
1: nie?
2: To musi być balans, tak? To musi być ten balans.
1: I tu nie ma złotej recepty, i nie ma rozwiązania dla pojedynczej osoby, która czy też recepty, czy też, nie wiem, takie książki, instrukcje obsługi, co zrobić w danej sytuacji. To zawsze musi być wewnętrzna decyzja. Ok, tak. Na to się godzę, bo to jest dla mnie ważne, a to sobie odpuszczam, bo jest mniej ważne i z tym idę. Nie?
2: To... Ale Kamil, to od razu zapytam. Nie możemy dać gotowej recepty, ale nie uważasz, że zasadą jest, że im bardziej jesteś spójny w środku, czyli autentyczny, tym większą masz szansę budować prawdziwe relacje.
1: Dokładnie tak. Czyli moim
2: celem... Ta zależność według mnie jest absolutnie pewna.
1: Moim celem jest właśnie rozwijanie tej autentyczności, poznawanie się, bo czasami jeszcze jest taka sytuacja, że mi się może wydawać. Czyli na przykład ubzdurałem sobie, że lubię lody malinowe. Mhm. Zaczynam je jeść, tak. Ale jem też inne. Mhm. I po jakimś czasie stwierdzam, nie, że jednak dużo lepsze są śmietankowe i zostałem, tak? Bo wszyscy mówili o tych malinowych, tak? Bo ich było kiedyś mniej. Więc takie oczywiście procesy u nas też są, ale to trzeba sobie posprawdzać. No jeżeli nie sprawdzę, nie pozwolę sobie na pewną, że mam dowolność, no to nigdy nie będę wiedział i mogę się mylić, ale wtedy zaczynam to, jak odkryłem, że czegoś nie lubię, no to po prostu tego odchodzę, a nie kontynuuję, bo wszystkim mówiłem przez 10 lat, że lubię te lody, tak? I oni co przyjadę do babci, że tak powiem, na ten to bach wjeżdżają, no w końcu muszę powiedzieć, wiesz babciu, ale jednak wolałbym śmietankowy, tak? Bo smakują mi bardziej. Ale to wymaga wewnętrznej odwagi takiej. On to nie jest jakaś duża odwaga, tylko po prostu trzeba to asertywnie robić. Ja ostatnio posłuchałem fantastycznego wywiadu o asertywności. Niestety nie pamiętam ani nazwy podcastu, ani nazwiska tej pani, ale ona tłumaczyła coś, co też gdzieś mi uciekło, bo dużo się mówi o asertywności. A asertywność to nie jest powiedzenie komuś weź, odwal się, bo jesteś głupi, tylko asertywność to jest dogadanie się tak, żeby tobie było ok i mi ok, czyli umiejętność znalezienia tego złotego środka, ewentualnie również ok jest, idziemy w swoich drogach, bo wiemy, że się nie dogadamy.
2: Znaczy wiesz co, też dotykasz kolejnego elementu, ja staram się unikać hasła asertywność, ponieważ społecznie ona jest bardzo mocno zawsze utożsamiana z tą umiejętnością odmowy, tak? Że masz być, czyli łączy się jako w zupełnie nieświadomy sposób łączy się ze stawianiem granic i tak dalej. Kochani, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mówić, co się lubi, a sposób, w jaki to wyrażasz, to są dwie różne rzeczy. Bo można mówić, ja lubię lody śmietankowe w taki sposób, że komuś powiesz, w dupę se wsadź te malinowe, ja chcę takie. I będziesz hamem. A możesz powiedzieć, o, te są pyszne. Ale wiesz co, brakuje mi jeszcze tutaj śmietankowych. Jako dodatek do śmietankowych dla mnie byłoby rewelacyjne. Zobacz, to są zupełnie inne formy przekazu. I wiesz, to, czego ja doświadczam w rozmowach, sam ze sobą też, to my nie mamy wzorców posługiwania się językiem. My nie umiemy mówić, Kamil. To brzmi katastrofalnie i dziwnie, ale my nie umiemy mówić. Używamy słów, w ogóle nie zdając sobie sprawy z mocy, jakie niosą te słowa.
1: No, że tak powiem, bo ja już mam 50 lat i też do takich wniosków dochodzę. Cały czas się tego uczę. Jeszcze ostatnio, tam parę lat temu tak naprawdę trafiłem na materiały pana Marshalla, czyli Porozumienie bez przemocy. On bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego my nie umiemy mówić i skąd to się wzięło, ale jednoznacznie muszę potwierdzić to, co mówisz. Nam ktoś zabrał umiejętność takiej normalnej komunikacji, bo to, co mówi ten pan Marshall, czyli psycholog, który zajmuje się mediacjami między ludźmi, to większość sprowadza się do formy komunikacji.
2: Oczywiście, że tak. To jest absolutny fundament, jak my się komunikujemy. Myślę, że żeby ludzie troszeczkę jako społeczność, to jest przykład, tak? Żeby troszeczkę zmieniła świadomość, to wystarczyłoby nam na jakieś 2-3 pokolenia zakleić gęby.
1: Może tak, chociaż musimy próbować. No więc...
2: Rozumiesz? I to by się natychmiast zaczęło zmieniać, bo byś musiał użyć innych form i nie byłoby tego przekłamania, a bo ty powiedziałeś to, ale ja rozumiałem przez to coś innego, a ja rozumiem przez to coś innego. Jeżeli pozwolisz, to wrzucę ostatnie z niedawnego, ostatniego czasu takie moje doświadczenie. Sobie pracuję z AI-em, no siłą rzeczy postęp technologiczny, nie można tego zostawić. I w pewnym momencie utknąłem, ja swoje, on swoje, i ja napisałem mu, chyba my się nie rozumiemy. Pokażę ci coś. I piszę, powiedz mi, co rozumiesz, wymień mi cztery definicje wyrazu mięso. Z czym ci się kojarzy mięso? I on tam wymienił, tak? Cztery. Ja, okej, okay, mogę to odczytać, poszukać, ale to nie czas. Ja mówię, dobrze, a teraz wyobraź sobie, że jesteś wegetarianinem. Z czym ci się kojarzy mięso? Poszły cztery inne definicje. O cztery prosiłem, tak? Ja mówię, dobrze, a teraz jesteś żołnierzem w sztabie i planujesz jakąś, nie wiem, jakąś akcję. Z czym ci się kojarzy mięso? Kolejne inne cztery definicje. Ja mówię, okej, a teraz jesteś żołnierzem w okopach pod obstrzałem od kilku dni. Z czym kojarzy ci się mięso? I później mówię, to zestaw teraz te 16 definicji, które zrobiłeś, i powiedz mi, to czym naprawdę jest mięso? I to jest ta pułapka naszej komunikacji. Posługujemy się rzeczownikami, za którymi, we właściwy sposób, za którymi stoją zupełnie inne skojarzenia w zależności od sytuacji, doświadczeń, które przeżyliśmy. I to mam na myśli niechlujność języka. Do tego, jeżeli dołożysz to, że piszemy do siebie, rozmawiamy ze sobą SMS-ami, albo lepiej powiedzieć telegramami, zrób to, weź to, wynieś to, tamto, komendy, no to stary, nic dobrego z tego nie wyjdzie.
1: No nie, ja tu tylko dodam odnośnie do Marshalla właśnie te komendy, tak nas nauczono, one są podstawą, a pan Marshall mówi, że my powinniśmy się komunikować i są takie społeczeństwa potrzebami. Mhm. Czyli tak. Ja zgłaszam potrzebę i ten ktoś wtedy może te śmieci wziąć i wynieść, ale on wtedy rozumie, że realizuje moją potrzebę, a nie rozkaz.
2: Tak.
1: I to zmienia wszystko, bo przez lata robienie dla kogoś coś fajnego, kogoś, kto się kocha, to podnosi nas na duchu i czujemy się, że tak powiem, spełnieni, fantastyczni, a przez wiele lat, jak się wykonuje rozkazy, to...
2: Czyjeś zachcianki, jak spełniasz. Jest różnica między obdarowaniem kogoś, a spełnianiem czyichś zachcianek, tak?
1: Dokładnie. To wtedy my się czujemy coraz gorsi, albo dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy sfrustrowani, obrażeni na siebie, życie i wszystko wkoło, no bo jesteśmy popychadłem, tak? I tak to wewnętrznie odbieramy, więc ta forma komunikacji ma olbrzymie znaczenie. Ja wrócę, jeszcze mamy parę minut dalej do tych przekonań, bo te przekonania są dla mnie podstawą i ta pani naprawdę trafiła w dziesiątkę, mówiąc, że portale randkowe, czy też ta forma szukania partnera zmienia nasze przekonania na negatywne albo je podsyca. Na przykład te przekonanie, ludzie chcą tylko seksu. Jeżeli byśmy chcieli tylko jednej rzeczy, to bylibyśmy bardzo, bardzo prymitywnymi istotami. Najczęściej my nawet nie do końca wiemy, co chcemy, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, więc to musimy odkryć. Ale właśnie, jeżeli sobie wbuduję coś takiego, jeszcze raz to przeczytam. Chcę, żeby nasi słuchacze bardzo dobrze to odtworzyli z taką wizualizacją. Ludzie chcą tylko seksu. Tutaj następuje taka jedna rzecz. To albo ja też jestem człowiekiem i wtedy ja chcę seksu, czyli sam siebie sprowadzam do poziomu zwierzaka, który maruje cały czas, tak, bo zwierzęta akurat tam ich przyroda reguluje, one mają ruje okresowo, bo inaczej to co by zrobiły, by się tam za, tak, na śmierć. I u nas jest to samo, czyli my, jakbyśmy tylko seksu chcieli, to my to nazywamy, to się nazywa seksoholizm i to jest zaburzenie i to ma bardzo negatywne konsekwencje dla i osobowości, i dla ciała. Jest druga opcja, jak może to umysł zinterpretować, że ludzie chcą tylko seksu, ale ja nie jestem człowiekiem. Więc ja jestem ponad tym, a cała ta reszta...
2: To są oni.
1: To są oni, to są, i to jest inny gatunek w ogóle.

0: tego, co my myślimy.
1: Kłopot w tym, że i jedna, i druga opcja nie jest do przyjęcia. W związku z powyższym nie ma dobrej opcji.
0: Nie ma dobrej opcji, bo to są przekonania ograniczające, negatywne. Ona, takie przekonanie doprowadza nas do tego, że my się separujemy z otoczenia, bo tam są, one działają też oczywiście w ramach zestawu przekonań, czyli jeszcze jest przekonanie, że ja jestem taki, taki, tak i tak dalej, więc to przekonanie gwarantuje nam, że my się postawimy obok. No bo jeżeli nie chcemy być tylko przedmiotem, obiektem seksualnym, no to mając takie przekonanie, my musimy stać obok, więc nie mamy szans wtedy na znalezienie jakiegokolwiek sensownego partnera. Ewentualnie znajdziemy tylko kochanka, kochankę na chwilę, bo tak jest przekonanie i po zaspokojeniu potrzeb znowu będzie okres trudny. Tak? To taki cykl będzie nakręcało to przekonanie, to będą konsekwencje takiego przekonania. Ale wrócę do tego, że nikogo nie znajdą, bo jestem za niski. A wystarczy to lekko tylko zmodyfikować. Tak? Jestem wystarczająco wysoki dla tej, która mnie lubi.
1: Mhm.
0: Nie? A cała reszta niech se tam szuka takiego M90+. Nie? I w porządku. Więc te przekonania można modyfikować. No to akurat z seksem to bym wywalił totalnie z głowy. Albo wszyscy kłamią. No, jest dokładnie ta sama konsekwencja. Nie? Czyli co? Ja też kłamię. No, i wtedy zaczynam siebie nie lubić, no bo jak nie lubię kłamstwa, bo to jeszcze obok jest przekonanie, że kłamstwo jest złe, paskudne, tak, i w ogóle obrzydliwe. No to się degraduje, no więc jak ja emituję taką energię, że jestem kłamcą i jeszcze do tego jestem obrzydliwy, bo jestem kłamcą, no to tak mnie będzie zewnętrznie odbierało.
1: I teraz Kamil, jeżeli mogę, tutaj znowu małą wrzutkę, bo zobacz, to się niezwykle łączy. Mówiliśmy dosłownie kilka minut temu o spójności. Właśnie to wyrzucanie z siebie, no ja taki nie jestem, ludzie kłamią, wszyscy kłamią i tak dalej. I ja jakbym się rozdzierał w środku i to jest właśnie brak tej spójności. To nie chodzi o to, że ja jestem dla siebie prawdziwy. Chodzi o to, że nie mam jedności, bo się z czymś nie chcę utożsamiać. Nazywam to coś, wyłączam się, staję obok. No i tak naprawdę tworzymy kilka jakby różnych postaci, które nie są zintegrowane w środku, tak? Popatrz, jak to w tej chwili pięknie wyeksponowane zostało, co, jak rozumieć szerzej, głębiej tą spójność wewnętrzną, tak? Tą wewnętrzną spójność człowieka.
0: Tak, to nie jest naprawdę nic skomplikowanego, tylko to wymaga...
1: Nazwania.
0: Raz nazwania.
1: Systematyki i nazwania. Paradoksalnie systematyki i nazwania, wyjaśnienia.
0: Tak, tak. Czyli to czasu, tej pracy, ale to nie jest skomplikowane. Po prostu trzeba to pomału robić, tak? Jak mówię, odgruzowywać.
1: Tak.
0: I teraz pozytywna rzecz jest taka w tej całej wiedzy, która płynie od Seta, czy też z ezoteryki takiej ogólnej, że każda taka cegiełka gruzu wyrzucona czy poukładana wpływa pozytywnie, takie działanie, na przyszłe doświadczenia. Czyli nie mamy od razu bajki, ale jest coraz lepiej.
1: Jest coraz
0: to nie
1: lepiej,
0: jest tak. To też mamy, nam przyzwyczailiśmy się do tego, że dyplom dostajemy na końcu, czyli 5 lat studiujemy, dopiero po 5 latach harówy, jak wszystko jest już super, to wtedy dostajemy pieczątkę, certyfikat i dopiero wtedy coś się zmienia. Tu nie, tu jest to natychmiastowe, czyli biorę jedną rzecz, odkładam, bo już mi nie jest potrzebna, w to miejsce wchodzi coś fajnego, bo przestrzeń nie lubi tak zwanej próżni. Więc ja nie muszę czekać na efekty, aż odgruzuję to wszystko, bo to jest robota na wcielenia.
1: Tak.
0: To wiele. Tak? To sobie warto uświadomić. Ja powtarzam taką jedną rzecz, którą zauważyłem, czytając te książki. Ta Jane Roberts, która jest tym nośnikiem dźwięku, tak? Czyli Seth przez nią mówi, ona jest bardzo chora. Naprawdę, ona ma jakieś tam problemy z układem ruchowym. I ma w tym samym czasie jednego z najlepszych nauczycieli na świecie, bo kogoś w ogóle z innego świata, takiego anioła, który wie o niej wszystko.
1: Mhm.
0: Czyli od poziomu molekularnego on wie, co robią jej komórki, po co i dlaczego, jak również kompletnie zna jej świadomość, każdą jej myśl i tak dalej. I ten ktoś jej pomaga. I ona robi postępy, ale do końca życia jest chora.
1: Mhm.
0: Nie? Czyli też jakby w ten sposób oni pokazują, że nie

0: oczekujmy cudów. Te cuda są możliwe, ale nawet z najlepszym nauczycielem na świecie niekoniecznie uda ci się uzyskać cel, o który ci chodzi, no bo tak robisz, no po prostu, tak?
1: Ale to jest kłopot, Kamil, tu też, jeżeli mogę wejść, to kłopot jest naszą pułapką, jest to, jak nazywamy cele, bo te cele często są naszym chciejstwem, a chciejstwo wynika z ucieczki i niechęci tego, co mamy, czyli znowu wraz zataczamy koło, nieuznanie tego, co mamy, niedostrzeżenie potencjału możliwości. No prostym przykładem, jeżeli tu mówisz o tej pani, można podać Nika Vujčića, tak? Rewelacyjna postać, która właśnie pokazuje, no mogłem usiąść jak inni, nie mam rąk, nie mam nóg, jestem kaleką, nic nie wolę, nic nie osiągnę w życiu. A prowadzę aktywny, pływam, nurkuję, mam żonę, mam dzieci, jestem szczęśliwy, tak? Mam pewne ograniczenia, ale zobacz, to jest to nastawienie, o którym mówisz, ta spójność, o którym mówisz, świadomość swoich ograniczeń, ale nie warunkowania, o, ja bym chciał wchodzić na góry. Proszę bardzo, idź na Mount Everest, ale zrobisz to inaczej, bo nie masz nóg, więc musisz zorganizować coś tam dookoła, co pozwoli ci tam być.
0: Tak, więc i on jeszcze do tego dodał, bo te ograniczenia, mówi, te ograniczenia, bo często takie pytanie się pojawiało, dlaczego my się rodzimy z takimi ograniczeniami? I bardzo często odpowiedź była, żebyście popatrzeli w inną stronę. Tutaj dokładnie wam fizycznie tak. To zablokowano, bo jakby tego nie zablokowano, to byście utknęli w tym na wieki.
1: Dokładnie tak. To jest pewien wskaźnik, pewna wskazówka. Zobacz, wszystko się dzieje po coś. To jest takie moje podejście. Ja się z tym zgadzam. To jest mi bliskie, tak?
0: Chociaż to nie jest łatwe, więc ludzie, którzy, ja też do tych ludzi należę, no bo też, że tak powiem, walczę z codziennością tak tego życia i dlatego zainteresowałem się setem, bo coś gdzieś tam mi nie pasowało i ja to swoje życie pomału poprawiam. I mogę, że tak powiem, z czystym sumieniem powiedzieć, że dużo rzeczy udało mi się poprawić i
1: bardzo dobrze, bo jak za 200 lat narodzisz się z pełną świadomością, to powiesz, o, w 2026 w Polsce, to ja wtedy zacząłem robić porządek, dzięki temu kolejne wcielenia już były łatwiejsze, a teraz mogę już tu być.
0: Tak.
1: Troszkę uśmiechu, żarcik, ale to ma bardzo głęboki sens, tak? Że my się nastawiamy na natychmiast, to jest kolejny element naszego nawyku, przyzwyczajenia społecznego, natychmiastowa gratyfikacja.
0: Tak? Pomału musimy kończyć, ale faktycznie, po prostu bym powiedział, że ta droga z setem, czy te odcinki mają pokazać pewne elementy i ćwiczenia, które mają być pozytywne, w sensie takim, że jeżeli ktoś się przyłoży, to pójdzie krok do przodu. Nie będzie żadnych złotych gór, bo to prawie na pewno, cuda się zdarzają, ale relatywnie rzadko, ale mając narzędzia i prawdziwy model rzeczywistości, czyli mówiąc rzeczywistości, mam na myśli naszą psychikę, czyli właściwy model naszej psychiki, typu właśnie jak działają przekonania, czy jak szukać partnera, to można sobie to pozytywnie zmienić. Ja o partnerach to może następnym razem jeszcze jak szukać, ale naprawdę to się da zrobić, więc bardzo dziękuję ci za rozmowę i pewnie do usłyszenia niedługo.
1: Dziękuję również za zaproszenie i czekam z niecierpliwością na kolejne, naprawdę z ciekawości, na kolejne twoje audycje o secie i o jego spojrzeniu i naukach.
2: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura bez cenzury.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Witamy Państwa w wyjątkowym miejscu, Cork City Hall, na uroczystości 20-lecia Together Razem.
2: Dziś cieszymy się wszyscy z tego, że Stowarzyszenie Together Razem obchodzi 20-lecie swojego istnienia.
3: Together Razem for 20 years. Solidarity, mutual respect and the belief that together we can achieve more.
4: W każdej sprawie Pani Joanna i Pan Franciszek są ludzie pełnej empatii, osiągamy bardzo duże sukcesy z pomocą tym, którzy się do nich zwracają.

0: I właśnie takie chwile towarzyszyły obchodom 20-lecia Together Razem, które odbyły się w Cork City Hall. Było to spotkanie pełne wspomnień, podziękowań, muzyki i przede wszystkim ludzi, którzy przez lata byli związani z działalnością Together Razem. 20 lat to nie tylko jubileusz i okrągła rocznica, to przede wszystkim historie ludzi, którym organizacja przez te lata towarzyszyła oraz historie tych, którzy te organizacje tworzyli, pracowników, wolontariuszy, partnerów i osób wspierających jej działalność. Dlatego w tej części korkowych rozmów chciałabym oddać głos osobom, które w różny sposób są związane z Together Razem. Posłuchajmy ich wspomnień, opowieści o działalności, organizacji i znaczeniu dla polskiej społeczności w Cork. A pomiędzy tymi rozmowami pojawi się muzyka zespołu Frontówka, która była ważną częścią jubileuszowego spotkania. Zapraszam więc do wysłuchania tych rozmów.
1: Za każdą organizacją stoją ludzie. Nie budynki, nie projekty, nie dokumenty, ludzie. Zapraszam na scenę dr. Joannę Kostykowską, prezes Together Razem Centrum. 20 lat temu nie wiedzieliśmy, do kogo się zapytać, ale wiedzieliśmy jedno, razem możemy zrobić więcej. I dlatego nazwa Together Razem jest dzisiaj tak samo ważna jak 20 lat temu. Together Razem. Bardzo dziękujemy wszystkim. A ponieważ jesteśmy w Cork City Hall, jesteśmy gośćmi miasta Cork, uroczystym rozpoczniemy od wystąpienia gospodarza tego miejsca, pana zastępcę burmistrza miasta Cork.
2: 20 years is a significant milestone for any organization, but particularly for an organization whose work is focused on people, community and inclusion. Together Razem has been part of our community for 2 decades, supporting Polish and Eastern European communities and helping people to build lives here in Ireland while maintaining an important connection with their language, culture and heritage. Today is also an opportunity to recognise the strong relationship between Ireland and Poland. The Polish community has made an important contribution to Cork and to Irish society, and there are many shared values between our communities: family, friendship, community and solidarity. It is a wonderful that people can make Ireland their home, contribute to the life of our city, and at the same time contribute to and celebrate their Polish identity and culture. So on behalf of Cork City Council, I want to congratulate Together Razem Centre on 20 years of community service. I wish to acknowledge the board, the staff, volunteers, families, and most importantly, all the people and communities who have been part of Together Razem's story over the past 20 years.
1: Mam zaszczyt zaprosić na scenę przedstawiciela Komisji Łączności z Polakami za granicą, pana posła Andrzeja Kryja.
3: Dziś cieszymy się wszyscy z tego, że Stowarzyszenie Together Razem obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Wyrażam słowa ogromnego uznania, szacunku i wdzięczności za to wszystko, co państwo czynią. I mam nadzieję, że polski parlament, polski Sejm, polski Senat, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które reprezentowane jest tutaj przez pana konsula, zawsze będą czynić wszystko, żeby państwa wspierać, państwu pomagać, żeby ci, którzy są poza ojczyzną, stanowili jedną wielką wspólnotę, bo wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy mamy polskie serca, wszyscy polską myśl. I mam nadzieję, że tak jak do tej pory ta współpraca stowarzyszenia razem i władz miasta Cork będzie wspaniale się rozwijała i kontynuowana. Jeszcze raz dziękuję.

0: Mr. Brendan Maxey, could you please say a few words about the beginning?
1: We're celebrating 20 years. Well, actually, it's 22 as a member of St. Vincent de Paul, another charity. 22 years ago, we found ourselves on the streets at night, bringing people in, men in, off the streets, giving them shelter for the night. And we began to see some non-nationals on the pavements. There weren't many, but we couldn't speak their language, and they couldn't speak ours. And then one night, there was a small group of young people talking to them and helping, and we discovered they were Polish, they were working in Cork, and they wanted to help their countrymen. They had one advantage, they could speak the language. We had an advantage in that we had the finances to help. And so we got room for them, an office for them. On a Wednesday night, they got the board room and sent this to the Paul and Puppy Street to meet. I used to go there. And they'd explain to me in broken English what was wrong with this person or that person, and we had the finances to help. And it became very apparent to us that one night a week wasn't enough. And after about 2 years of this, it was decided to start Ransom, a charity in its own right. We got a little office up the river in George's Quay, got finance to the government agencies, and we were very, very busy. Very quickly, and we moved to an office in Blackpool that was slightly bigger, and I watched the charity grow. I watched the help that was being given. I could see it. I couldn't speak the language, but I could see it. When we go into our office, you can feel warm. We're very proud of it and very grateful. I just want to say thanks to everybody.
2: Nie słowa kogoś, to skorzystać z rozpowiedzi. Aby opowiedzieć o swojej drodze z Tugendeza, na scenę zapraszamy panią Helenę oraz panią Małgorzatę.
3: Dzisiejszy jubileusz 20-lecia fotografu jest idealną okazją, żeby podziękować ludziom, którzy są dla nas. Mam na myśli szczególnie pani Joannę i pana Franciszka. Są bardzo kompetentni, profesjonalni, dla nich nie ma spraw, nie do załatwienia. Dają z siebie 100%, mają ogromne pokłady wiedzy i każda sprawa jest załatwiona pozytywnie. Życzę dalszych sukcesów oraz kolejnego jubileuszu. Dzisiejszy jubileusz 20-lecia Beter Razem pokazuje nam, że Beter Razem jest potrzebna nam wszystkim i działa prężnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję tak pięknego jubileuszu. Życząc następnych owocnych lat oraz następnych zbiorów. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata, poprosimy o kilka słów o pani doświadczeniu.
4: Dzień dobry Państwu. Chciałabym bardzo podziękować tutaj Fundacji za pomoc udzieloną mi i mojemu mężowi. Ja już tutaj mieszkam 9 lat i miałam przyjemność poznać ludzi właśnie z Fundacji Together Razem. A szczególnie chciałabym podziękować pani Joannie za udzieloną pomoc prawną, no, za wszystko, za miłą atmosferę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

0: Kiedy słucha się tych wszystkich wypowiedzi, można zauważyć, że za historią tego razem nie stoją tylko daty, projekty, liczby czy budynki, jak wspomniano. Za tymi 20 latami stoją przede wszystkim ludzie. Ci, którzy potrzebowali pomocy, ci, którzy tę pomoc oferowali, ci, którzy poświęcali swój czas jako wolontariusza i ci, którzy przez lata wspierali organizację i pomagali jej się rozwijać. 20 lat to długa historia, ale jednocześnie jest to historia, która cały czas się pisze. Jubileusz to jednak nie tylko wspomnienie tego, co wydarzyło się przez ostatnie 20 lat. To również okazja do złożenia życzeń i podziękowania za dotychczasową działalność. Podczas uroczystości swoje życzenia dla Together Razem przekazało wiele osób. Przedstawicieli instytucji, organizacji, lokalnej społeczności oraz tych, którzy przez lata mieli okazję współpracować z organizacją. Posłuchajmy więc, czego życzono Together Razem z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
1: May the next 20 years bring continued growth, continued support for community and much more successes. Happy 20th anniversary to everyone at Together Razem and thank you for everything you contributed to CORE.
2: May the years ahead bring Together Razem continued growth, new friends and partners, and the same energy and determination that have guided its work for us for the past 22 decades. So, may you continue to be guided by the values that have defined Together Razem for 20 years, solidarity, mutual respect, and the belief that together we can achieve more. On behalf of the Embassy of the Republic of Poland, I offer my warmest congratulations and wish Together Razem many more years of successful and meaningful work.
3: I życzę dalszych sukcesów w rozwoju fundacji.
4: Życzę, żeby nie osłabł ten entuzjazm. Ja dzisiaj widziałem ludzi, którzy cieszą się, że są razem, ale są razem dla innych ludzi. Życzę, żeby ten entuzjazm, ta radość czynienia dobra, bo czynią mnóstwo dobra, nie osłabła, żeby mieli godnych następców, żeby tą pałeczkę w pomaganiu drugiemu człowiekowi nikomu przekazać, bo jest wiele organizacji, które mają wspaniałe historie, a które w związku z tym, że nie mają następców, ci działacze, którzy są, zamierają. Ja życzę tego, żeby młodzi przychodzili tutaj, łapali tego bakcyla pomagania drugiemu człowiekowi. Piszę po prostu kolejnych wspaniałych jubileuszy. Piszę do tego, żeby za kolejne 20 lat było coś świadomo.
5: They've been successful in getting to 20 years. Keep doing what they're doing. Is important. The academy for is the look at, which is obviously really good. Keep developing what they're doing. Don't deviate too much away from what has worked, because 20 years has been successful, and any more integration that they can do with either the local authorities or similar groups in CORE will only work to their advantage. So that's what I'd say, the best look for the next 20 years.
6: No na pewno, żebyśmy byli razem, tak jak jesteśmy do tej pory, żebyśmy nie mieli żadnych przeciwności losu, żebyśmy dalej kochali język polski, te tradycje. Także myślę, że dalej 20 lat będzie.
7: Przede wszystkim zdrowia wszystkim, dużo zdrowia, to najważniejsze. Więcej empatii, tak jeszcze więcej empatii wśród naszych rodaków, pracowników, byli jak wielka rodzina.
8: I życzę następnym 20-leci i każdemu, kto ma jakiś problem, zgłosić się do Together.
9: That we continue as strong as we have been through all different challenges, and that we keep going, and that we keep the same, I suppose, belief in sharing and knowing that we can never do anything alone, and that's what Razem is about.
10: Capability to support people as last 20 years or next 20 years.
0: Podczas jubileuszu nie mogło oczywiście zabraknąć muzyki. Obok wspomnień, rozmów i życzeń był to również czas spotkania z polską kulturą, muzyką i tradycją oraz tańcem. Na scenie wystąpiła Frontówka, regionalny zespół z Kaszub, przypominając, że budowanie wspólnoty to nie tylko wzajemna pomoc i wsparcie. To również język, kultura, tradycja i możliwość dzielenia się nimi z innymi. Zapraszam na kolejny fragment wystąpienia Frontówki.
11: 25-lecie postanowiliśmy tą statuetkę właśnie ofiarować z okazji 20-lecia i rzucić kolejnych rocznic tej pięknej organizacji. To Gertel razem i jak pięknie napisane jest razem tworzymy przyszłość. Jubileusz 20-lecia działalności organizacji. Proszę przyjąć wyrazy szacunku za wspólną pracę, integrację i wsparcie Polaków mieszkających w Irlandii. Części życzenia, radości i satysfakcji z pracy na rzecz nauki języka polskiego oraz podtrzymywania kultury tak zwanych narodowców mieszkających poza granicami Polski. Jest to jednak jakaś łączność z macierzą. Także bardzo proszę, na ręce pani Anny, organizacji, serdeczne gratulacje.

0: Zapraszamy serdecznie na pierwszą część naszego koncertu. Piosenkę o tabace wykonają Andrzej Węcha i Adrian Kielas. Tabaka, inaczej diabelskie ziele, to bardzo popularna używka na Kaszubach. Produkt wytwarzany jest z tytoniu oraz z dodatkowych składników wpływających na smak, takich jak na przykład kawa, liście mięty i suszone śliwki. Dla wzbogacenia aromatu dodaje się również kilka kropel wybranego rodzaju alkoholu. Gotowa tabaka ma postać dobrze zmielonego płaszczu, który przechowuje się w tabakierze. Tradycyjną kaszubską tabakierę wykonuje się z krowiego rogu.
1: Jankwy!
2: To się tak nie miało być.
1: Jak to nawet?
2: Ja mnie to was pozostawiło.
1: Legenda to tabaci, to jest...
2: Ja wersam, powiedzmy nie kiedy.
1: A nie mogę.
2: Weź, łeby co ptasz, te wiedzą już.
1: No.
2: Ja.
1: No, ale ja wiedzę. Lecie na ja. Ale powiedzcie, ty, lepszy profesor w tabacce zaspił.
3: Nie ta ci zele, nie weź asony, na całym świecie, przed czym leżą słony, pewno kłęźny z wajwi, pewno kłęźny z wajwi. Dobry tabaczka, co jest...

Jak saduksisy bardzo gniewają, że jutro baczci lekko w roku mają. Rokłe kumłe kwelono, rokłe kumłe kwelono. Każe ci chłopi wiele wypierają, ta baczka sobie przed tym zadziwają. Bo ta baczka musi umieć, bo ta baczka musi umieć.

gdziekolwiek jesteśmy, wszędzie spotykamy Polaków. To jest miłe, no takie życie, że gdzieś tam my też jako Polacy zostawiamy swój ślad. Życzę Państwu wszelkiego dobra, zdrowia, pogody ducha. Dziękuję bardzo.

0: Faktycznie.
1: Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
2: Stop!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los. Powoli zawrócę

tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, wóz, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie rycz jak emery, to numery na lewe papiery bija.

karnelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!